rotin kalarewa akaribet peho gurwa tungi kiri tungi ento peti kanoro kawano mwesho telaro wano ringo telaro bori pien chocha chil kobiwani yini beda chakki karachel kire giki en chocha chelo dapun mede kobiwani tikar minyualo dano kire kare ame dano weho kire logo ni dong rotoba yini nadai diyo chunywa yini nadai chunkedwa akadu